0: nini?
1: Kuya tu di kuya, yameshimiwa.
0: Tuliambia kuga.
1: Whisky Napoleo.
0: Whisky Napoleo nafika?
1: Inakuya.
0: Siliguniambia address, niambi kwenye iko.
1: Whisky Napoleo, inapatikana kwa tabulisema Zara General Business Heritage.
0: Kweli? Na mimi nafika pale.
1: Inapatikana Norway, de la prison centrale, route verte industrielle, station Salama, à côté de Rosé. Bia muzuri, Napoleo, bia muzuri, televi nafika, bia muzuri, Napoleo.